0: Cachito Ruma, buen día, Niacula.
1: Buen día, buen día.
0: ¿Dónde estamos bien? Omunga na soviera, bano kwenye zakarab noko omunga ni. Munga na kayo, munga na kubien. Oposto kampo.
1: Oposto kampo si.
0: Yeah, kambi ni.
1: Yeah. Ba mimi kadina na kwa njia yake na kwa njia kabwa na kwa njia fanyo na idumu yoteni. Maya ba vina ni diwa kwa gavana alukuno na mikole ya tena kana na idumu.
0: Ba iteno tamani ni zero kana nyu.
1: Ya, mimi moyo ni kwa radio na mkwanga society vina.
0: Hey, yeah, side.